ciężki sata w ciebie zbiera. Ze mną masz i ma kryć. Za to wszystko może atmosfera. Mamy tlakową niż.